0: Ni pa ni anope ta ni ni we sin korea vosi so ni minuto mi loko miraruni minuto mitanu nair ni Alexi Artish rokan rowe nruerie rowe nrueriai mo radio ni ni rowa ribawe nampanye Dionil to Marcus
1: kali wakala yuiro kamala
0: DM
1: Papa Sipaneke vano mo kamala na viu mompish
0: wali kela Cassandre Sipaneke Kati wa bahre riawe mirupa Mirupa somfa dume wa poma ekani uribawe